0: Nimo serbskich temo zabieraja mnie pak też zajmałostki z całego hudźbnego świata. Kiedy potom rady z huszczene do serbskie rzeczy przeniesu. K tomu słyszeja polityczne a gospodarskie temy, kajż też temy z hudźbnej wiadomości, a drude też dziwne instrumenty, kiedy so takle na świecie kołaja. Za tute svieči so stajne 11. julia vo sebe v Americe džin nevšednych hučbných instrumentov.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Najspodživnejšie a dretež najzajmavšie vecky nastanú, když hučbníci ve svojej remesnickej svobode žane ranice neznaja. Tak je napríklad nižozemský vúmievc Walter Willems na tak mienovanom tvároškovým biadlerau. Kež mieno hižo praji, je za to bubony s tvároškami vúmienil. A tak nekak to potom klinčí. Tyž svetoznatý gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škuli dživné instrumenty vúspytal. Poprawom je on znaty jako fantastický hudźbnik na 6 strunach. Na jednym koncercie 2007 pak zapiska na tak mienowanej Picasso-gitarie, kiż w obstej z 42 trunów. Klinči jakoby cała skupina hudziła. We woprawdzitości pak je to jeničký hudźbnik sam.

A s tym so nasz dzienniejszy wulet dostawi znów mojego hucznego seriala Crescendo pola serbsko rozwosa zakończy. Do przychoda nadzijam so dale na dojszto kreatywnych ideów a dość temu. Znajmniejsza za 200 dalszych epizodów.

Lubi připosłuchajo, chcę wam dżęca wo podawku powiedać, kotry stasł w minienych licznych prózdninach w jednej osadzie, wo kotrym się mi faro tutaj je powiedał. Skupina ministrantów osady bie prózdninski wulit k morju planowała, a faro wuliči zomił każdy wobdzielnik 150 euro za tutaj niemale dwie niedziele trajace dyrdom dej zapłacić. Za dzieci a młodosnych bych to wiezo wiele pieniędzy, a bez pomocy swoich starszych, dziedów a wóków nie by mnohym zcowa możne tylko pieniędzy znoszować. Wszyscy rady, a bez praszenia pomachu pieniędzy romadzić, żeby so dzieciom prózdninskie nazwy nie zmożniło, szak po przyjachu dziakuni swoim dzieciom tyle dny a dożywienia we zromadności osady. Jenoż w jednej swojbie miachu wielkie starostcze, Janu Inan, iżo chwilu bez dzieła a bez tajnych dochodów, k tomu dwaj młodsi bratraj a dwie młodsi socje, 150 euro, przewyle wudałku za jenoż jedne dziecko swojby. Nan rozmówiasze so duo ze swoim synom, za kotroż po niczym wulet do praszenia nie przyjdziesze. Możemy sobie dość dery przedstać, jak chulczec se biesze, jako miesze tole swoim sobu ministrantam zdzielić, ale we skupine knieżesze dobry duch zajomności. A tak brozy rykasze, bez Jana nie pojedziemy. Wo jędzielskim słowie fundraising suhiżo słyszeli, a tak zapoczynachu mies swoimi starszymi, przyłóznymi susodami a drugimi penezy zbierać. Kreatívni miachu šelajke ideje falovace přinož kromadžič a zbytk narunachu ze svojich kapsnych pines. Bez Jana si na morje doječ, tole nezamužachu sebi předstajč. A duo netraješe, zo miachu pinesi skvaduane. Jan z Božune podžakova sopala svojich přečelu prajo, tole vam nezabudu. Svojemu svou je svirne vostav, šak je přebyvajo při morju svojim přečelam svoj džak vopokazov s tým, zobješe stajně přečelná pomoclivý jim po boku. Zavšich běše tali jezba vulkotne a drohotne doživěně, vokotrym šiště hač do dženstnišoho povědaja. A Jan, bě názorniju, zo jeho tuvašojo jeho vopravdě zaňčmaja. Dokéž chceše svoju džakunosť na vosebite vašne vopokázač, běše ve zromadnem dôlu vopravdže vúbierne tuáš, kýž mieše stajne nové ideje, skierityš przle a vúšiknosť svojich přečelov ze spřekvapieniemi svojich myslí zveselič.

Myslu sebi, zo je Jan prawie jednał, a czas domkołanki mi moje mysle wyjdzie, jenoś so podziakować, a na te właśnie swój dziak uprajć, to je przemało. Chcemy tym, kiż nam dobroty wopokazuja, a za nas dziwaja swój dziaku nos czło pokazać, jasna wiec, zo so podziakujemy za żywidła, za starszył, za nowe koleso, za wulet we prózni na chatelko wiac. Ale su tyś maličkosće jedno dnia, kotryž no chceli zabyć. Rjane słoneczny dzień, štome kiš nam kvotk skiča, kvitki, kotryž nas ze svojej krasnosću zvesela, neličene ryby a ptački, skut na pastwie, słońco a vjezde, a išće vele vjac. Na domkovance so zaušitke Bože dare džakujeme. Vun nam telko daruje, štož nezamožeme po jednotlivých darach naličić. Domkovanka voznamenja mi pak tež, zonimo na Boha, tež na ušitki spominame, ki so šedne vona staraja a nam dobrote vopokazuja. Starši, djeta voka, manželska abo manželski, husto dosť dječi a svojbni, šofer šulsko busa abo susod, kiž derje z nami meni. Hočec v ministranski skupinje nije so jenož ze svojami podžakoval, ale tiež skutkovnje ze svojim zadržinjom a vašnjom. K tomu vas pozbudžu. Za vo sebe za čas domkovanki přemyslujeme, komuž sme svoj džak dužni, tiež so snanu junu na hinajše vašnje podžakujeme. Domkovanka dosta hinajši raz a väčší uznam, tiež názonja jeden drujeho džakunosť. Přeju nám k tomu mnoho dobrých ideů, vele moce a vozbožace názorníňa.

Přichodne zbožo přeče je dojšło rymowane. Lube dziedo Tomasz Rečka z Kameni pola Radworia, mi horce džak zaušu procu lubosć a dobrotu. Kuzbuješ přez dobre ideje a posmiuk krasnu nam tu zemju w užisku. Nie przestań nam pokazać, što je što ważne je, mocnie budeme svečić, što je 70. Gratuluję Nuczki, Zara, Lili, Elias a Fabian a z dobom dzieci Kristina z Enrikom a Michał z Antje. Towarstwo Bratrostwo Kuluskie Wosad gratuluje swojemu dowoletnemu członi Michałowi Korchie k 65. narodinam, kotryż je štvrtk svečił, a dziakuje swojemu zaušu procu a dziewo, kotryż sa towarstwo Wiesku, Kapałku, Sulčecach a Wosadu z cywie w utrobe nawożuje. A pisaja, lube Michale, wosebe rade rajemy my keklerio z tobu romadzie dziwado. Zamożesz so do swoich rolu stajnie cyle wuboko zanurić, a takie twój szibawy a suchy humor po wszych serbach znate. Ludzio ci rade przyladuja, a wobrażesz szudze a szim wulke weselo, zamożesz wutroby zrycz, a niekotremu szkuli roni so tebie dla sylza smycza. Ostań strowe aciwe, a na miejsce prawie doło swirny lajski dziwadzelnik. Do Kočiny tam je Franz Langer piatk v 80. svečil. Vele zboža vo sebe krutu strovotu a dale vele vesela ze zárodku a skotom doma. Ostajn stajne taký vesový, kaž tebe znajemy, to přija manželska Maria a šitke džiči s nučkami. A tež kuluske bratrostvo gratuluje a pisa. Po znova založeniu towarstva bie Franz dove leta člon předsedstva a je aktivne sobu na tem dživau, so by towarstvo rostvo spomožne ve vosadže skutkovalo a bylo po serbach znate. Vun náš Franz raješe ve nímale šitkých inscenáciách, so vie spônym elánom a zahoritosťu sobu. A čako Janžel, Rabia, Koa, Búr abo posilný inscenácii jako Pater Braun z mištruva kojžde vúžadanie. Sme rade s tobou rali a nietko ve starobie vostajn na mišče pravie dovo jako příladova

0: Žižek Radio. Ovo vaš Žižek Sebastov.
1: Jo, sliedna nižela mjeseca a to groniaš ma Sebastian Elikowski Winkler za vas nieco zajemnego w muzykowych instrumentach. By mogli gadać, ale ja nie by na to, że nie przyszedł ten raz peżowo muzykowy wielikany. Jo, słuchaj się raz.
2: Przed krótkim som był na koncercie dokładnie groniony na orgelowym koncercie. A ako všetci som si žíval, kak veľký je ten instrument. A som sa pšašal, ktorý instrument je zapšalem ten nejväčší na svieši. V mieste Burnley v Engelske stojí skulptúra z rorov. Gaž do nich zadujo vieč, pen nastanio v rorach sférisky zvuk. To groni, aby veni grali, za to jo trebne zapšałem ten vieč. A ta viecka jo 3 metre usoka. Ale jo nieco ako jo išti vieče, jasne, nejväčší a nejdôjemší smyckový instrument je oktobas. Tož ten instrument je samo 3 metre a 5 a 40 centimetrov veľký. Aby na ňom mogol grať, stojí muzikár na vesebnom podešte a má čúne tvoce se speciálnymi rucicami a pedálami. Klavier, ak má 2 etáže, jo, také nieco napšarudajo. Taký instrument je niekak 2 raz taký veľký ako normálne koncertové kšidlo, normálne klavier. A ven klince napšaru veľicne. To je zavešte kradu gnujice. Ale nedajo snaž nieco ako jo išti vieče? Největší orgele světa jsou Boardwalk Hall Auditorium Organ v Atlantic City v New Jersey v USA. A velické groni o orgele mají největší 30 těch orgelových fejfů. Více jako 3 000 to je něží tak věle jako kůždy Češi obydlár Hešebusa. Ale nejúžší orgele sú Wanamaker Organ v Filadelfia. Veni majú deje jano okolo 27 000 ale ten celý instrument je natvarjony na 7 etážach jednogo tvarenia a ven je jadna 5 000 metrov úsoky. Cáka ešte raz. Tvarenie ako instrument, tam je ešte nieco druhého. Tak klince Carillon. To je zvenové graše na jadnom tormie. Veno má celú kopicu malých a veľických zvenov a každý zven mežo klinca šteke sam, skoro tak, ako teke tasty na klavierie. Torm se zvenovým grašim, banobraz Carillon v Mexiko mieste, je 105 a 2 metrov usoký. Svetový rekord. Ale existujú ešte väčší instrument. Stalaktitové orgele sú nejväčší 5-zimský muzikový instrument na svete. Jo, to je verno 5-zimský instrument. Ven je v jednej jamie a dokradne grónione, tá jama je ten instrument. Gromadu ze stalaktitami, chrapnikami, tak gronimy chrapiecym kamieniam, ketareš vise z vierha jamy dołoj. Gáš rozglednivne deriome do takiego chrapnika s klapacom pen ven zaklincio. S takým nie sú to zapšalom orgele, ale bišový instrument. Graju na nią pak z jednym manualom, tak jak na orgelach, a z każdego tastu deriu do jednego konkretnego chrapnika. Całe chrapnikowe orgele w Luray Caverns w Virginia, USA, są nieźli tak wielkie, jako dwie kopańcowe grajniści. Ciachotka. Jak małuczki jo naraz klawier doma. Ale to ga nie jo ważne, jak wielki jo instrument, głowna wiec, aż na nią grajo się.
1: Mej ten czas, co wy jaden tych instrumentów znali. Ja nic, tebe ja wielki rad raz live słyszał. Ale lec jo wasz instrument nie mały, albo wielki, to nie jo to najważniejsze. Ważne jo, aż na nich muzycirujo się, no. To ja przecież wiesele za całą familią wam się słuchasz. Końc oktobra słyszysz jo pon dalszne muzykowe pestru wet naszego Sebastiana.
0: Raz, dwa, trzy!

0: Žo jo mej dom, ve našej serskej domovni, ten spiv kužde znajo. Generacije dujko jo ven oblubovane v korach a pla publikuma. Mežoš kronič bžes pregnavanja, to jo serski dudovi spiv. Zapšałem pak musimy přiudaš, ven jo ludovi spiv ordoval. Jesuša ga to pokłada ludowych spiwów Serbów. Ale w czeskiej, respektywnie czechosłowackiej, każdy ten spiw znają pod oryginalnym tytułem Gde domo mój. A tam ma wętekę dujkę a uznamne stawizny. Za dr Hartmuta Leibnera jo to takie jadno wesobińskie czojnko, ako jego zwiezują z tym spiwom. 2520 jo wezjawił w serskim czasopisu rozlad artykel we stawiznach spiła.
1: Ja se wie, już o dawno znajom spił, gdzie domów mój, jako hymnu we starej czesko-słowackiej. Ja som studoval Praze, a se wie, ku kuždej gözbie su to grali na oficjalnych zwiedzeniach, a tak, a nie som wiele we togo wiedział, ale pen som se zeznał z mejeju švigamamu w tom czasu. A wena jo pochadawa spet viacornéje českeje, ako Niemcovka jo tam bydlila, ale také riednie český mogła. A wena jo perfektnie mogava spívaš tu hymnu. Lepiej ako české. A ja sem se žíval, a wena jo mi ulicovala až ta hymna, ten spiu opisuje na taką rednu właśnie tu czesku krajinu a ten czeski zasiść. To jest to, co som w tym czasu sobokrytnu. A potem som jo pomawem zachopił se zabierać. Wiedzio to przyjrzo, co tam szykno stoi.

0: Tak klins gde domov mój w wersji jako oficjalna hymna CSSR. Stawizny spiła se pak wiele jesni zachopił. W 1834 ją nastało żywadłowe grasie filowaczka, a neb żadny chniew, a żadna rwaczka, na serski świeżyn fidlarią, albo żadno pyrjenie, a żadno grakanie. Autor tego kusa je był w 1808 rożony narodny pasnikar Józef Kajetan Tyl.
1: Wenio wegin ważna wesoba českiego narodnego gibania. To je było w tom rewolucyjskim czasu 1808. A w tom czasu jo zachopił swoją polityczną aktywitę jako spisowacze, jo by uzwolony do austryjskiego parlamenta w Wienie. Jo to jo ta slizina w tego autora Józefa Kajetana Tyla. Jo, a wenn jo wegin aktivnie był za niewetwisnosć Czechów w austryjskiej monarchie. To je takie ważne za ten kusk, ako jo napisał.
0: Tekst teje sztucki tego grasia opisuje świeżyn w Praze, kiedyż se tam wedmiewa każde lieto naukach w Nusselskim dole.
1: Jo, a tite se pesigujo na ten świeżyn fidlowaczka. To je titel tego świeżynia szejcov, a fidlowaczka klince ako muzikowy instrument, ale niejo. Znasz niejo przypad, aż su uzwelili taki titel fidlowaczka, se wie na takich ludowych świeżyniach se wiele muzicirujo, ale ten pesiek jo skierje na taki red, kęć szejce używają za glatkowanie kurze, zgetowanie cryją.
0: W grasiu jo wiele pisanych obrazów z biergarskiego, ale takie z wejsnego żywienia. Muzyku za ten kus jo napisał František Škrub. Wezmę się sto jeden rożony komponista, dirigent, i ostatkowo podobnie jako Józef Kajetan Tyl w sferie literatury, jako nacjonalny umiec na swoim pelu, na pelu muzyki. Tak jo w 1823 zgromadnie z drugimi patriotami założył prydne czeskie operowe towarzystwo, ketareż jo w Praze prydny raz przedstawiało opery w czeskiej ryce, a to mimo uwzysia z lajskimi krajariami. To su drie byli na zgenienia, ketareż su Škrupa pestarcili, aby napisał svejsku operu Dratenik, drotowy wiezak. Vena jo nastała čochu 40 lit do oper Bydrzysia Smetany, prodana nevesta, předana nevesta, a płaši jako prejedna vierna česká opera. Škrup sam jo spíval na premierie v 1852 głównu rolu.

0: spiuje wielgin emocjonalnie a ugroniu związaność z domuniu. Ta wesepna atmosfera tego spiła sztycy dłumokowe uczubach szyknych Czechów, a to do zincesznego.
1: To się tak pokazało w czasu nacjonalsocjalizmu, jako ta Czesko-Słowacka Republika jo

0: tak to nie przechwatają, aż jo tege nowa socjalistyczna CSSR po drugiej światowej wojnie przejęła tu starą hymnu sprzed wieńskiej czechosłowackiej.
1: Musimy ale dodać, aż ta hymna jo dobytnowa za czas sowieckiej okupacji wesebny charakter. Ta sowiecka okupacja w lesie 1968 jo była a jo skończyła z reformami w czesko-słowackiej. We to nichte niejo se zwieriu tu oficjalnu hymnu zmieniusz albo wetporaż. To jo teke w tom czasu tak była, aż hymna jo wystała oficjalna hymna. Ale we to równocasnie jo se przemieniła do instrumenta protesta, możemy gronić. Jo, to som teke widział w jednym czeskim filmie, kiedy się groni na czeski Peliszki, Gnieżdaszka, a tam jo jeden stary weteran oboranskiego gibania z drugiej światowej wojny, a ako su tam przyjęli te pancery na drodze, wenn jo zachopił na klawirie graś tu hymnu, albo ten spił Żojo meja domunia. A to jo wegin gnujucy był, a jużo ako wiesta przez kjarżba ugledała.
0: Ta hymna je było nięto w paradoksnej sytuacji. Na jedną boce oficjalna hymna, na drugim symbol za czesku identitu. To se dajo tego dokumentirować z jednym dalszym historyckim przedstawieniem. 6. decembra 1988 na dniu cołyskich pszałów jo sławna czeska spiwarka Marta Kubiszowa spiwała hymnu Gde domo mój na namieście Szkrupowo namiesti w Praze Žižkov. Jo to był prejedny zjawny ustup po letach ugnania. A to šo je bylo kejncne zarierovanie manifestácie nevedvisných gibaňov, a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charte 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, vleše živeš našto stov či a živeš zased, jo nova Česká republika převzela tu prídnu štucku ako sveju národnu hymnu.
0: Uslyšeš pla Hartmuta Leibnera fascináciu a rozpalonosť za stawizny spiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.

ta druga wysobność jo, aż jo to przaszanie. To je takie nieco pierzijunego. W wszystkich hymnach se pokazuje giardość na domowniu, jak redna jo, a oni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To je takie nieco wysobnego, co si myślę.

0: Cogodla su veni pak zatajili český pechat z piwa.
1: W tom czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli budyżynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledoważ lec maju niekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się dzielić wet niemskiego stata. To jo nadok był tego Wendenabteilunga, a we togo znasz su w tych knigwach wet Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jaden przewożk czeskiej hymny. We togo znasz nie wiemy, kto to na przodu gotował.
0: Wed togo spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janszec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora a ceptaria Hermana Worcha groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janszojski chór, a zawiesz jo Fritz Rocha porucił Worchoju ten spił Żojo meja domunia, żojo me dom. A w tego czasu jo ten spił jeden z tych najsławniejszych spiwów Janszojskiego kura. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego kura. Ako Janszojski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jedną epizodu jo Leibnerowi ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczowski chór spiwał teke Żo Jomej Dom.
1: Ako ten chór z Janczowis jo ustupił w Praze, jo teke spiwał ten spiw Żo Jomej Dom. Pod nawiedowaniem Heinricha Paukera, to jest ten naslednik kantora Worcha w Janczowicach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, Żojo me dom, a šikne spivarje su bili vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaż, a ku końcu ju szykne teke su stanuli, a sobu spiwali. A ten Janszojski chór nie jo wierzył, aż pochat tego spiwa jo z czeskeje. Jo, a jo z tym jo se to całe koło zamknuło.
0: Ale tak w Dolnej Łużce su se stawizny spiwa uwijali dalej. 2011 jo Gerald Schein wezjawił nową interpretację w obziewaniu Oksany Weingart. A komponistce Serazio, nie gledający na uznamne stawizny spiwa, jemu dasz iści raz laszkość chanson.